0: the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rewa rewa onowa kena kona ya website bsa.govt.nz arie ni karakua kita yang tang tang wabu kita pung mentatai arie karakua kia ita kanopan
1: PMN Kiribati.